0: Siostrę poklonę, nie?
1: Tam der! Lejla!
2: Papa!
1: Świat mi jest.
2: Się zuje.
3: 今天的午饭，日和曼亲自上手，和妻子一起准备。
4: 你看你腿呀，快给你擦干了。